Uwaye na yoba mugambe neka nevemu mugambe ngamba gugu tukule nsobyo kuchusa kalimiko no kajja kuchikumu musambu katonyeze mwenda Pearl FM.